0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: naprawdę on trwał 116 lat, albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam Kacper.
2: Autopromocja. Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
7: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
6: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Bellman.

Kto późno wstaje?

0: Dzień dobry, tu dziadek Józek. Jak to wszyscy są Kacpery?
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul.

0: emocje. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Fismol, słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Podziemia. Audycji o zapomnianych kartach

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Nie tylko dźwięk, nie tylko hałas. To emocje zamknięte w muzyce. Witamy w Zatraceniu, miejscu, gdzie dźwięki

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Zatracenie. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.
7: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Loxia. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radio Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Radio Meteor.

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: do promocji.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Gdybym

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
5: i Dawid Krowaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Wielda
2: i Adam Zawadzki.
5: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: промоція. Маєш досить нотування на заняттях?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

zobaczy. Thank you. I wszystko jasne i takie proste.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacperyska.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
3: This is our last song, come on!

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Promocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Mic check.

0: They don't love you no more. Once the money gone, they don't love you no more. Al Wu hit the stem and he loved it. High out his mind, cooked the whole brick.
1: Wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.
3: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.